I to wam jest Ciarto Ślub. Szołaj mi wipę. Let mos vite. Luxembe al intenio. En paris momentis.